Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
2: W Görlitz 5 maja odbyła się wspólna uroczysta sesja Rad Miast Zgorzelca i Görlitz. Symbol i praktyczny wymiar współpracy transgranicznej, która trwa już od dziesięcioleci. Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podkreślał, że współpraca obu miast ma znacznie głębsze korzenie niż współczesne porozumienia.
3: Powojenny podział Görlitz i utworzenie w jego prawobrzeżnej części polskiego Zgorzelca postawiły obydwa miasta w sytuacji szczególnie trudnej, bo podział objął także infrastrukturę konieczną dla ich funkcjonowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Rozwiązaniem było nawiązanie współpracy. W ciągu 8 dekad przeszliśmy praktyczny kurs współżycia. Zanim pojawiły się wielkie słowa o partnerstwie, Europie i dobrym sąsiedztwie, były już konkretne potrzeby, konkretne problemy i konkretni ludzie, którzy musieli znaleźć ich rozwiązanie. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Od dawna już nie działamy z przymusu, lecz z wyboru. Świadomi, że wspólnie możemy więcej. Rozwijamy się. Uczymy od siebie, dzielimy wiedzą, doświadczenie i know-how. Właśnie wchodzimy na kolejny poziom partnerskiego sąsiedztwa. Poziom poważnych projektów strategicznych. Takich, które mają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, dobrą jakość życia.
2: Wspólne projekty obejmują m.in. energetykę, gospodarkę wodną i transport.
3: To nie jest łatwe. Wymaga cierpliwości, zaufania i wielu rozmów. Ale właśnie w tym tkwi istota Europa Miasta. To nie symbol, lecz sposób działania.
2: Nadburmistrz Görlitz Oktawian Ursu zwrócił uwagę na znaczenie codziennej współpracy mieszkańców.
4: Podkreślam dziś, jak ważna jest nasza wspólna sesja Rad Görlitz i Zgorzelca jako wyraz silnej i rozwijającej się współpracy transgranicznej. Jej prawdziwa wartość wynika z codziennego zaangażowania mieszkańców, którzy budują relacje ponad granicą.
2: Jak zaznaczył, ważnym kierunkiem rozwoju jest także edukacja i integracja młodego pokolenia oraz rozwój nauki. Obaj samorządowcy zgodnie podkreślają, że przyszłość Europa Miasta zależy od dalszej współpracy, zaufania i wspólnych działań po obu stronach Nysy.
3: Projekty są różne, ale łączy je jedno. Wszystkie odpowiadają na pytanie, jak w praktyce zarządzać jednym obszarem życia, który formalnie należy do dwóch państw, do dwóch systemów prawnych i dwóch administracji. Wymaga cierpliwości, zaufania i wielu rozmów. Ale właśnie w tym tkwi istota Europa Miasta. To nie symbol, lecz sposób działania. Narzędzie, które pomaga nam wspólnie rozwiązywać problemy i lepiej przygotowywać nasze miasta na przyszłość.
1: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Tydzień w regionie.
5: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
0: Sprawy społeczne.
1: Nabór do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego do wydania jest znaczna kwota 4 600 000 zł. Udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój miasta, podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
2: Chciałbym Państwa zaprosić do tego, żeby brać czynny udział w budżecie obywatelskim, zgłaszać wnioski, bo budżet obywatelski zmienia i to w sposób znaczący Jelenią Górę. Ja bym chciał tylko przypomnieć kilka inwestycji, które charakterystyczne są dla budżetu obywatelskiego, czyli te inwestycje jak chociażby związane z Sołtysią Górą czy z Zabobrzem. Ile mamy środków przeznaczonych na przyszły rok? To jest 4 600 000 zł. 2 600 000 to są na projekty inwestycyjne, 830 tysięcy to na projekty oświatowe, 570 tysięcy na projekty społeczne i 600 tysięcy na projekty zielone.
3: Jeżeli chodzi o małą infrastrukturę na terenach zielonych, Barbara Graczyk, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Od tego roku zależy nam głównie na zieleni, stąd też wprowadzone zostało ograniczenie, że mała infrastruktura, koszt tej małej infrastruktury nie może przekroczyć 50% kosztów całego projektu. I zdarzały się do tej pory takie sytuacje, że mieszkańcy mieli problem z szacowaniem kosztów, stąd też wychodząc im naprzeciw postanowiliśmy wprowadzić w regulaminie dodatkowy zapis, który mówi o tym, że jeżeli mieszkaniec zbyt nisko wyszacował swoje przedsięwzięcie, a wartość jego projektu nie przekracza maksymalnej wartości projektu w danej kategorii, to Wydział Merytoryczny w trakcie oceny projektu może podwyższyć ten koszt, tak żeby projekt miał szansę na realizację.
1: Projekty można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej JBO 2027.
0: Sprawy bieżące.
1: Jelenia Góra szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego. Projekt dotyczy kluczowych elementów zarządzania ruchem, w tym komunikacji miejskiej, bezpieczeństwa pieszych i priorytetów dla autobusów transportu publicznego. Przedsięwzięcie wpisuje się w szeroki program poprawy mobilności miejskiej w aglomeracji jeleniogórskiej. Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
2: Jeżeli chodzi o ITS, jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia. Zmieniamy termin rozstrzygnięcia z tego względu, że firmy zgłaszają nam zapytania, odpowiadamy, a to powoduje przesunięcie terminu, czyli już chyba teraz po raz trzeci przesuwamy termin. Miało być ostatnio 30 kwietnia. Niestety też wyszły zapytania, przesunęliśmy to na dalszy termin. To jest kwota znacząca, kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli chodzi o drogi rowerowe, park and ride, bo tam mamy 12 park and ride zaprojektowanych, ale jednocześnie mamy też drogi rowerowe razem. Jest to podzielone na etapy. Pierwszy, o ile pamiętam, został już częściowo rozstrzygnięty, ale też przy jednym mieliśmy rozstrzygnięcie, ale się okazało, że wykonawca, było tylko jedno zgłoszenie, wykonawca nie doszacował tego zgłoszenia i musieliśmy to unieważnić. Jeszcze raz będziemy powtarzali, tu chodzi o drogę między innymi przez kładkę przy ulicy Francuskiej. Właśnie nie policzył tej kładki przy ulicy Francuskiej. To jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli teraz jest czas projektowania, a za mniej więcej 3 miesiące będzie czas powoli realizacji.
0: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
1: Karkonoska giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Już w najbliższy weekend w Jeleniej Górze Cieplicach. Poza lokalnymi okazami można będzie zobaczyć te z najdalszych zakątków świata. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach organizuje też warsztaty w wypłukiwaniu minerałów dla dużych i małych, a uczestnicy zdobędą certyfikat poszukiwacza złota, mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
4: To już będzie 64. Karkonoska giełda minerałów i tutaj nie tylko minerały, ale skały, skamieniałości i wyroby jubilerskie. Tu jest też ukłon wobec nie tylko dam, są spinki do mankietu, prawda, spinki do krawatu, ale takim głównym celem to jest pokazanie bogactwa naszych Karkonoszy, naszych Sudetów i zachęcenia ludzi, aby spojrzeli pod nogi, odwiedzając nasze góry i zwrócili na to uwagę, co można znaleźć i jak niesamowicie jest to ciekawe i jak rzadkie przecież nasze Sudety, to jest cała tablica Mendelejewa, plus do tego mnóstwo różnych minerałów, bardzo rzadkich i bardzo ciekawych. Giełda minerałów, 9-10 maj, to jest sobota, niedziela, od 9 do 17 serdecznie zapraszamy przed Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Cieplica.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze.
0: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
2: Marek Wroniszewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. 15 mamy kolejną osobę, która wyfrunęła z Jeleniej Góry, ale co jakiś czas na szczęście do nas powraca. Mówię o Mariuszu Klimsiaku, doskonałym pianiście, nomen omen w tej chwili prorektorze Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wykona dla nas przepiękny koncert fortepianowy G-dur Ravela. Oprócz tego w programie koncertu 8 symfonia G-dur Antonina Dworzaka i przepiękne preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego. Wszystko pod batutą Rubena Silvy. Trzeci z koncertów, który szczególnie Państwu polecam, to 22 maja. I tutaj osoba, która może nie do końca jeszcze nam wyfrunęła, ponieważ Radosław Droń, młody, znakomity dyrygent, jest jeszcze związany z naszym miastem, ponieważ na co dzień prowadzi szkolną orkiestrę symfoniczną. Natomiast też jest to artysta, który zdobywa coraz większe uznanie na wielu estradach i w Polsce, i poza granicami. I wspaniały repertuar. Dwie suity z Arlezjanki Georgesa Bizeta. Do tego bardzo ciekawa skrzypaczka Karolina Nawodczyńska, która wykona symfonię hiszpańską opus 21 Eduarda Lalo, a jako uwertura do koncertu będą Bachanalia z opery Samson i Dalila Camila Saint-Saensa. Również zapraszam bardzo serdecznie na ostatni z koncertów symfonicznych w tym miesiącu. To 29 maj, godzina 19, piątek. I tutaj w roli głównej Adam Wesołowski jako dyrygent, ale również jako i kompozytor. Usłyszymy właśnie jego Silver Concerto na dwa flety multimedia i orkiestrę. Jest to utwór, który nawiązuje do kopalni srebra i do jakby odgłosów, które kojarzą się właśnie z przemysłem wydobywczym. Sam jestem ciekaw, bo dokładnie też nie wiem, jak wyglądają te multimedia, na czym będzie to polegać. Na pewno będą odgłosy i na pewno będą też animacje, więc tutaj zapowiada się bardzo ciekawie. W zestawieniu z dziełami, które bronią się same, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart, słynna symfonia G-moll i uwertura do Wesela Figara. Myślę, że koncert zapowiada się znakomicie. Oprócz tego bardzo serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy w ramach programu Efekt Chopina, realizowanego wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Tym razem wystąpi pan Adam Kałduński, czyli osoba, która doszła do półfinału zeszłorocznego konkursu chopinowskiego. To w sobotę 30 maja o godzinie 19. Również w tym miesiącu dwukrotnie zapraszamy na niedzielne poranki muzyczne. 10 maja muzyczny wehikuł czasu, a 31 maja dzieciaczki rządzą. Podejrzewam, że pani Marta Sowińska wraz z zespołem przygotowała już jakieś rzeczy związane z obchodami Dnia Dziecka. Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na wszystkie nasze wydarzenia.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
0: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl. Tydzień w regionie. Reklama.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Dzień dobry, witam na szlaku, zapraszam na wspólną wędrówkę. Dzisiaj korona Sudetów, jeden ze szczytów, od którego można zacząć w sumie, nawet jeżeli mówimy o alfabecie, bo na B to Borowa. Wycieczka na Borową, miła, sympatyczna wyprawa, odbędzie się w najsilniej zurbanizowane pasmo górskie w Polsce, czyli Góry Wałbrzyskie. Jeszcze jakiś czas temu, na szczęście to już przeszłość, zagrożone klęską ekologiczną, dziś po zamknięciu większości kopalń i różnych zakładów eksploatowane są mocno turystycznie. I bardzo dobrze. Do Wałbrzycha dostać się można na wszystkie różne sposoby z wielu miejsc Dolnego Śląska. Jak wam przyjemniej i łatwiej i lepiej, oczywiście własne auto, pociągi, autobusy. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeździ ich sporo. Można także podejść 10-kilometrowym szlakiem niebieskim. Wychodzimy spod budynku wałbrzyskiego PTTK w tej miejscowości, czyli w Wałbrzychu. Oczywiście mijamy dom Harcówka i mauzoleum wzniesione w latach 30. XX wieku ku pamięci narodowych socjalistów walczących o zaprowadzenie tu hitlerowskich porządków. To bardzo ciekawy przystanek na tej trasie i miejsce, o którym opowiadałem już kilkukrotnie, ale wciąż takie przyciągające wiele osób, które gdzieś jak czasem się tam zapuszczą, no to nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Przez około 4 godziny pokonujemy ponad 700 metrów różnicy wzniesień i to jest wędrówka raczej dla ludzi, dla turystów, którzy no mają odrobinę kondycji. Trzeci wariant prowadzi znakami żółtymi. Wychodzimy z dworca na stacji Wałbrzych Główny. Ulicami miasta dochodzimy do podnóża Zamkowej Góry i po około 10 minutach wspinaczki stromym podejściem też znajdujemy się przy ruinach zamku Nowy Dwór. Podobno w XI wieku znajdował się tu obronny gród, ale pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1364 roku. Został prawdopodobnie wybudowany przez księcia Świdnicko-Jaworskiego Bolka II i był ważnym ogniwem obronnym południowej granicy księstwa i rezydencji książęcej w Książu. Na mocy układu sukcesyjnego przeszedł w XV wieku w ręce Czechów. Do XVII znajdował się w posiadaniu rodu Czetryców, następnie rodziny Zedliców, by potem powrócić znów do poprzednich właścicieli. W XVI wieku budowla spłonęła od uderzenia pioruna. Po pożarze Czetrycowie nie podjęli próby odbudowy zamku. W czasie wojny 30-letniej częściowo odbudowano Nowy Dwór w celu obrony przed rabusiami. Po obu końcach warowni wzniesiono wówczas bastiony, ale po raz ostatni spełniły wtedy funkcję militarną. Od tamtej pory zamek pozostawiony bez opieki popadł w ruinę. Wracając jeszcze do wariantów tutaj podróży, wycieczki na Borową, no to te ostatnie dwie propozycje, no to są dla wędrowców, którzy już mają dość niezłą kondycję. Ale tutaj wariantów wyboru trasy na Borową jest, jak słyszeliście, bardzo, bardzo dużo. Najlepszym chyba punktem, takim najlogiczniejszym, będzie przyjazd czy też start, nie może z Wałbrzycha, chociaż niektórzy również to mogą zawalczyć, ale Jedlina Zdrój. Tutaj można fajną pętelkę zrobić przez kilka ciekawych miejsc. Między innymi zahaczając o platformę widokową na Jodłowniku. Wracamy do naszej wędrówki na Borową, żółtym szlakiem z stacji Wałbrzych Główny, Zamkowa Góra i okolice. Warownia, przypomnę, została zbudowana wzdłuż szczytu. W obrębie murów mieściły się zabudowania mieszkalne. Wieża znajdowała się na zewnątrz murów. Budowla składała się ze starego gotyckiego zamku górnego i dolnego, oddzielonego wykutą w skalę fosą. W XV wieku obiekt został rozbudowany. Prawdopodobnie z tego czasu pochodzi jego nazwa Nowy Dwór. Zgodnie z legendą, niedaleko zamku zakopano skarb, który odnaleźć może osoba będąca w prostej linii potomkiem któregoś z rozbójników. Z zamku Podchodzimy za znakami żółtymi do przełęczy pod Borową i stamtąd szlakiem czerwonym dochodzimy do celu, gdzie stoi słupek. Szczyt Borowa, 854 metry nad poziomem morza, ale nie tylko. Przebiega tędy granica administracyjna Wałbrzycha i Jedliny Zdrój. Szczyt jest zalesiony i nie było możliwości podziwiania stąd widoków do 2017 roku, ale od tego roku jest tutaj piękna, ażurowa wieża widokowa, która oprócz Borowej jest oczywiście teraz bardzo chętnie wybieranym celem wędrówek.
4: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

Góry Wałbrzyskie mają skomplikowaną budowę geologiczną. Składają się z kilku rodzajów skał o odmiennych właściwościach i genezie. Budują je głównie karbońskie skały wulkaniczne i osadowe. Pasmo gór czarnych z kulminacją borowej zbudowane jest z porfirów. Cały obszar górski leży w dorzeczu Odry. Główne rzeki to Nysa Szalona, Strzegomka, Bystrzyca. Z południowo-zachodniego zbocza borowej wypływa Ścinawka, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej. Jest to jedyna rzeka w Sudetach, której dolny i górny bieg znajdują się na terenie Polski, a środkowy w Czechach. To taka ciekawostka. Charakteryzuje się ona nieustabilizowanymi przepływami i gwałtownymi wezbraniami, będącymi w przeszłości przyczyną katastrofalnych nawet powodzi. Kontrowersyjną sprawą jest kwestia, który szczyt jest najwyższy w Górach Wałbrzyskich, Chełmiec czy Borowa, dzisiejszy bohater wędrówki. Borowa według niektórych map liczy 848-854 metry wysokości. Chełmiec 850-851 metrów nad poziomem morza. W źródłach występują jeszcze dwa warianty wysokości Chełmca, 869 i 834. Skąd na przykład ta pierwsza wysokość? No nie wiadomo. Druga pochodzi z przedwojennej mapy wojskowej i dotyczy umiejscowienia punktu geodezyjnego znajdującego się poniżej szczytu. Podawana wysokość jest więc efektem zaniedbania, a nie rzetelnych pomiarów raczej. Obecnie przyjmuje się, że najwyższa jest Borowa i ma 853 metry nad poziomem morza. Zdobywając koronę Sudetów, można dla własnej pewności i satysfakcji wejść na oba szczyty. A więc nie pozostało mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do poznawania Gór Wałbrzyskich, które mimo częściowego położenia na terenach miejskich zachwycają charakterystycznymi stożkowymi formami, dużą czasami taką różnicą wysokości, stromizmami, ale nie są one jakieś bardzo, bardzo długie i raczej są to zawalczenia. Borowa, Korona Sudetów, Anna Gwóźdź, archiwalny numer miesięcznika Sudety. W tymże numerze także kamienne sudeckie wieże widokowe, częściowo istniejące, częściowo nieistniejące. Tych wież nowo budowanych jest bardzo dużo, to już kilkukrotnie w tym programie podsumowywałem niemal wszystkie wieże, te, które były, te, które są i które są planowane w budowie, plus była mowa też o platformach widokowych. No to skupmy się jeszcze i opowiedzmy o kilku fajnych, takich starych, kamiennych, istniejących i nie, jak już mówiłem, wieżach widokowych lub miejscach, które takowymi punktami były. Zanim zaczęły powstawać w ogóle wieże, z których podziwiano okolice w rezydencjach lub zespołach rezydencjalnych czasów renesansu i baroku, budowano belwedery, części budynków lub osobne obiekty, przeważnie z tarasami i dużymi oknami. Renesansowy belweder wieńczył kiedyś budynek bramny zamku na przykład w Brzegu. Barokowe belwedery zachwycały i zachowały się do dziś na przykład we Wrocławiu. Jeden nad północnym skrzydłem dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą, to siedziba obecnie Ossolineum, drugi na wieży matematycznej uniwersytetu. Oba umożliwiały oglądanie Wysp Odrzańskich w północnej części wtedy tego miasta, czyli Wrocławia. W okresie klasycyzmu i romantyzmu budowle wiązano już z osiami widokowymi, wytyczanymi w krajobrazowych parkach, jakie coraz liczniej zaczęły je otaczać. Świetnym tutaj przykładem jest pałac w Kamieńcu Ząbkowickim projektu Karla Friedricha Schinkla z oknami wielkiej sali i tarasem otwierającymi się na góry Barckie i Złote. Podobnie galeria w parku pałacowym Szawgotrzów w Jeleniej Górze Cieplicach Śląskich Zdroju z osią ukierunkowaną na bardzo bliski grzbiet Karkonoszy. Z tych samych powodów

0: Falter w obrębie tworzonego równocześnie wokół Bukowca założenia parkowego także wzniósł budowlę widokową zwaną Belwederem, posadowioną na niewielkim po 1945 roku bezimiennym zniesieniu 483 metry na północ od wsi. Przez wiele, wiele lat, dekad wręcz znajdowała się ona w ruinie, ale obecnie jest udostępniona w Bukowcu ta wieża widokowa na terenie parku.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

kolejna wieża widokowa, romantyczna ruina. Znajduje się na wzniesieniu Grodziszcze, 396 metrów koło Nowej Rudy z 1813 roku oraz nieco późniejsza wieża na Grodnej. To jest zamek księcia Henryka, 509 metrów, wzgórza Łomnickie u stóp Karkonoszy. Przepiękny stąd widok, piękne miejsce, wielokrotny bohater wędrowania i poznawania. W dobie romantyzmu wieże stały się nieodłącznym elementem parków angielskich. Miały przy tym często charakter pomników wybitnych osobistości, a przez to uosabianych przez nie idei. Podobnie było w Sudetach, z tym, że od połowy XIX wieku takie wieże pomniki stawiano na ogólnodostępnych wzniesieniach, zawsze wybitnych, na przykład ze względów historycznych czy ideologicznych. Doskonałym tego przykładem

0: może być belweder zaprojektowany przez Karla Ludeckiego, wybudowany w latach 1876-77 na wzniesieniu koło Dobromierza, w miejscu jednej z największych Wiktorii Fryderyka Wielkiego z czasów jego wojen o Śląsk. Budowla była pomnikiem chwały pruskiego oręża, zarazem, jak głosi do dziś zachowana inskrypcja, pomnikiem mieszkańców powiatu bolkowskiego poległych wtedy niedawno zakończonych wojnach o zjednoczenie Niemiec. Podobny charakter ma wieża widokowa w Nysie, na jednym z szańców twierdzy. Powstała w 1917 roku i była zarazem pomnikiem poległych I wojny światowej 800 mieszkańców okolic Nysy. W 1925 roku w jej przyziemiu utworzono salę pamięci wojen. Takie znaczenie miały liczne późniejsze wieże widokowe, dedykowane pamięci bądź to cesarza Wilhelma, bądź też żelaznego kanclerza, kowala scalonych Niemiec, czyli von Bismarcka. Cesarzowi poświęcona była jedna z najwyżej posadowionych w górach wież, wybudowana na Śnieżniku w latach 1894-99. Na Śnieżniku oczywiście ta wieża kamienna została wysadzona w latach 70. Później już nic nie było, ale ostatnio też jest tutaj udostępniona nowa wieża widokowa. Bismarcka upamiętniały m.in. wieże na Wieżycy, 415 metrów koło Sobótki z lat 1906-7 i na Jańskiej Górze koło Niemczy, także na Średniej Kopie koło Głuchołazów. Do bardziej znanych należy bismarckowska wieża na Wielkiej Sowie, 1015 metrów w górach Sowich oczywiście, z 1906 roku, która zastąpiła zniszczoną dwa lata wcześniej wieżę drewnianą z 1885 roku. Miał swoją wieżę na Śląsku także cesarz Austro-Węgier. Druga wieża na granicznej Biskupiej Kopie w Górach Opawskich powstała na miejscu drewnianej z lat 1885-90. Została zbudowana w latach 1898-99, 50-lecie wstąpienia monarchy na tron, i nosiła nazwę Strażnica Cesarza Franciszka Józefa. Co ciekawe, formą zwieńczenia zdaje się ona nawiązywać do nyskich attyk z okresu renesansu. Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych z 1913 roku poświęcona była dla odmiany hrabiemu von Moltke z pobliskiej Krzyżowej, pogromcy Austriaków w wojnie 1866 roku. Wracając do wieży na Śnieżniku, miała ona w przyziemiu taką salkę pamiątkową z popiersiem cesarza Wilhelma, bardzo dalekie echo barokowych auli cesarskich z programami ideowymi gloryfikującymi monarchę lub dynastię, żeby tu przywołać tylko aulę leopoldyńską Uniwersytetu we Wrocławiu. Z wieżą śnieżnicką korespondowała w sudeckim krajobrazie nie tylko przestrzennie dawna wieża na Pradziadzie, zniesiona w latach 1903-12, zawalona w 1959 roku. Ona także posiadała taką salkę pamiątkową o podobnej wymowie. Wieża nosiła nazwę Strażnica Habsburgów, ponieważ stała na granicy śląsko-morawskiej. Wieżę na Śnieżniku, uformowaną jakby z dwóch spojonych ze sobą wież, mniejszej i większej, interpretowano jako metaforę wilhelmińskich Niemiec i Austro-Węgier. Wieże te wysławiali poddani monarchy berlińskiego i można było się domyślać, kogo uosabiała część niższa, a kogo oczywiście wyższa. To była zresztą bardzo udana konstrukcja, bardzo ładna wieża architektonicznie. Pamiątkowy charakter ma także wieża na wzniesieniu Stażiszte koło Uwalna, niedaleko Karinowa. Co jeszcze tutaj można by wspomnieć? Wymienione budowle jako pomniki miały najczęściej formy monumentalne. Niektóre z nich, jak wieża na Chełmcu, przypominają swym kształtem symbole odległej przeszłości, baszty czy zamki. Nim je wybudowano, często jako drugie lub trzecie na danym miejscu stawiano skromniejsze, ażurowe wieże drewniane, niekiedy niewiele różniące się od dzisiejszych ambon myśliwskich. Na przykład wieża widokowa na Zameckiej Chorze, koło Wrbna pod Pradedem, miała zaledwie 6 metrów wysokości. Nieco okazalszą była wzniesiona na Wychlitce koło Karinowa. W 1881 roku postawiono podobną konstrukcję na Orlicy, koło Dusznik-Zdroju, niezachowaną. Skromna drewniana wieża widokowa w 60-tych latach XIX wieku stanęła na Sokolim Wrchu, koło uzdrowiska Laznie-Jesenik, nieopodal Jesenika. Około 30 lat później zastąpiła ją podobna, zawaliła się jednak u schyłku lat 30. Na Borówkowej w Górach Złotych koło Lądka Zdroju drewnianą wieżę ustawiono w latach 70. XIX wieku. Jej następczynię w 1900, a trzecią w latach 1910-11. Ta także nie dotrwała do naszych czasów. Budowane później wieże podobnej konstrukcji, tyle że metalowe, zachowały się w wielu miejscach. Służą turystom na przykład na Kalnicy w Górach Sowich oraz na Ostrej Górze koło Niemczy. Bliska im jest współczesna betonowa wieża widokowa na Ślęży. Tyle o wyjątkowych, kamiennych, monumentalnych wieżach widokowych sudeckich. Bogusław Czechowicz z archiwalnego numeru Sudetów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze UE Dolnośląskie. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
5: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Po reklamie.

Wspólne dzieło Stinga, Michaela Caymana i Erika Claptona, którego gitarę przyjemnie plumkającą słyszymy jeszcze gdzieś w tle. 10 dzień maja, 5 minut po godzinie 7. Przyjemnych dźwięków wam nie poskąpimy między 7 a 8. Spokojnych dźwięków, bo taki jest charakter pierwszej godziny naszego niedzielnego porannego spotkania. Między 7 a 8 muzyczny relaks, czyli spokojniejsze granie właśnie Probably Me już wybrzmiało, a teraz Eyes Without a Face w takiej aranżacji Billego Idola. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

podejrzewam, że oba wokale rozpoznane bezproblemowo. Robbie Williams i Maxi Jazz z grupy Faithless. Obaj w gościnnym udziale w projekcie One Giant Leap. My Culture jest 7:16, muzyczne radio w niedzielny poranek.

0: Muzyczne radio, niedzielny, muzyczny relaks. To grupa Daft Punk, Something About Us. 24 minuty po godzinie 7.
1: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
2: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
1: Bardzo ładnie w wielu miejscach rozpoczyna się dzień. Miejscami jeszcze poranne, dość gęste mgły. Dzień powinien być pogodny z małym, lokalnie umiarkowanym zachmurzeniem, z temperaturą, która ma dochodzić do 18-19 stopni. Aktualnie na Dolnym Śląsku mamy od 5 do 8 stopni, ciśnienie wynoszące 1018 hektopaskali. Będzie dzisiaj spadać, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Dobrą i umiarkowaną mamy jakość powietrza w tej chwili. Na Śnieżce 4 stopnie na plusie i słabiutki wiatr wiejący z prędkością 3-4 metrów na sekundę z południowego wschodu póki co.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl

Muzyczne Radio, jest 7.33, dzisiaj 10 dzień maja, 10 maja roku 1960. W Dublinie urodził się Paul David Hewson. Bono. Charyzmatyczny wokalista, lider zespołu U2 już od 50 lat.

0: U2 z Bono kończącym dziś lat 66.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
5: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

0: Niedziela, Muzyczne Radio za 17:08. Czas na małe podsumowanie. Podsumowanie tygodnia w naszym kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: A skoro tak, to zacznijmy od poniedziałkowej daty, kiedy to mieliśmy 4 dzień maja. 4 maja roku 1945 ukazał się pierwszy numer gazety Dziennik Legnicki. Pismo wychodziło w nakładzie 10 egzemplarzy i było rozklejane na słupach ogłoszeniowych. Teraz 5 maja i wiek XVII, rok 1653. Na zlecenie Krzysztofa Szawgocza ludwisarz z Podgórzyna przetopił pękniętą lufę armatnią na dzwon, który zawieszono w kościele w Sobieszowie. 6 maja roku 1577 grupa mieszczan z czeskiego Trutnowa wybrała się na górską wycieczkę, zdobywając Śnieżkę. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek zdobycia najwyższego szczytu Karkonosz. Wiek XVI. 7 maja rok 1945, na 2 dni przed wkroczeniem wojsk rosyjskich do Jeleniej Góry Niemcy wysadzili wiadukt kolejowy na Bobrze. 8 maja roku 1927, a więc 99 lat temu, pilot Hans Andersen jako pierwszy wystartował z równi pod Śnieżką do lotu szybowcowego. Szybowiec został wystrzelony dzięki gumowemu naciągowi. Rok później Andersen dokonał udanego startu ze szczytu Śnieżki. 9 maja roku 1979 w trakcie prac drogowych grupa robotników odnalazła skarb złożony z 95 monet. Znalazcy podjęli próbę sprzedaży monet. Dzięki sprawnej akcji prokuratury monety odzyskano i przekazano Muzeum Karkonoskiemu. I jeszcze 10 dzień maja, rok 1969, we Wrocławiu w kinie Śląsk odbyła się premiera filmu Sami Swoi reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Część zdjęć kręcono w Lubomierzu, część zaś w Dobrzykowicach pod Wrocławiem.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Syreny i Artur Rojek, który w tym tygodniu obchodził urodziny. Muzyczne radio w niedzielny poranek.
1: Wiosna w Muzycznym Radiu.
2: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
4: Czas na wiadomości.
6: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
6: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
8: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe. Uczy się tak, jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
9: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
6: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
1: Po reklamie.
2: Wiosna.

Lekkie, ciepłe, wiosenne, majowe wydawnictwo Mrozu z nową piosenką Nie ma miejsca jak dom. Takie zgrabne połączenie soulu, jak słyszymy, popu, ale i z odrobiną big beatu, bym powiedział. Na szczęście dzisiaj o poranku bez mrozu, bez zapowiadanych przymrozków. Niedziela 10 maja, jest 8:13.

0: to die. 8:16.
1: Muzyczne radio.
0: Przepięknie rozpoczyna się w wielu miejscach na Dolnym Śląsku dzień, niedziela 10 maja. Sprawdźmy, jak rozpoczyna się w górach, w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 do 8 stopni, wiatr południowy 4 metry na sekundę, widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre, też występują miejscami płaty śniegu. Na niektórych odcinkach rzeczywiście ten śnieg zalega, jest mokry, jest zmrożony o poranku, ponieważ jeszcze te warunki, powiedzmy, końcówki zimy są. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio być przygotowanym jeszcze do tych przejść na warunki wiosenno-zimowe. Niektóre szlaki turystyczne w Karkonoszach są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinia Jeleniogórskiej temperatura od 9 do 19 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra. Bez zachmurzenia, bez opadów. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Przypominamy też, że Karkonoski Park Narodowy wczoraj otworzył szlak czerwony nad kotłami Wielkiego i Małego Stawu. W końcu można stąd podziwiać fantastyczne widoki na całe Karkonosze, szczególnie na tutaj środkową, zachodnią, wschodnią część. Karkonoski Park Narodowy tym samym zamknął zimowe obejście. Pogoda dzisiaj na pewno będzie zachęcać do wędrówek. Kolejny weekend maja, Muzyczne Radio, jest 8:18.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: Wolska, muzyczne radio.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: Poranne mgły jeszcze tylko gdzieś tam w Sudetach środkowych i wschodnich, na przeważającym obszarze Dolnego Śląska już piękna, słoneczna pogoda, zresztą tak jest na przeważającym obszarze całej Polski. Mnóstwo słońca dzisiaj, aczkolwiek chmur z czasem trochę na Dolnym Śląsku przybędzie do zachmurzenia umiarkowanego, miejscami nawet większego, ale dzisiaj absolutnie bez opadów na termometrach. Do 18-19 stopni, a więc całkiem ciepło, podobnie jutro, potem temperatura znowu zacznie spadać. Aktualnie na Dolnym Śląsku mamy od 8 do 12 stopni, ciśnienie spadające, wynoszące 1018 hektopaskali, a jakość powietrza na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj dobrą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
3: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Wrocław. Siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. 26 stycznia 1953 roku. Fragment zeznań Herberta Kloze, zamieszkałego w Sędziszowej koło Złotoryi. W końcu 1944 roku szłem do podpisu z jakimś dokumentem do prezydium policji w Breslau. Będąc u prezydenta, powiedział, że potrzebuje ludzi celem dania ich do dyspozycji majora Ollenhauera. Otrzymałem polecenie udania się wraz z końmi. Wówczas wraz z majorem Ollenhauerem jeździliśmy wokół Wrocławia i szukaliśmy miejsca do zakopania złota znajdującego się w Banku Wrocławskim. Złoto to w ilości kilku ton zostało ściągnięte z terenu Niemiec i musi być przechowane na terenach wrocławskich. W czasie, gdy jeździliśmy po terenie, major wypowiadał do mnie opinie o znalezionych punktach, które nadawałyby się na ukrycie złota. Mówił, że ten punkt odpowiada, a ten nie odpowiada. Gdy byliśmy w Sędziszowie, to Ollenhauer powiedział, że góra Willenberg bardzo odpowiada na ukrycie złota. Koniec cytatu. Co szczególnie ciekawe, Herbert Kloze, o którym będzie mowa w dzisiejszym programie, po wojnie do końca życia mieszkał przy górze Wielisławka, która do końca wojny nazywała się Willenberg, czyli tam, gdzie według zeznań Klozego złoto miało zostać ukryte. Czy zeznania tego niemieckiego weterynarza są prawdziwe? Czy Herbert Kloze wiedział, gdzie pod koniec wojny ukryto złoto wrocławskich banków? Nazywam się Krzysztof Wojtas i zapraszam na kolejny odcinek programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Przez wiele lat po II wojnie światowej historia złota Wrocławia była jednym z najważniejszych elementów powojennych skarbowych opowieści i tajemnic Dolnego Śląska. W centrum tej opowieści znajdowała się jedna konkretna postać – Herbert Kloze. Był on zarazem jej największą zagadką, ponieważ nikomu, nawet służbom bezpieczeństwa PRL, nie udało się wiarygodnie odtworzyć jego przeszłości. Dodatkowej tajemniczości tej postaci dodaje stosunkowo niedawno ustalony fakt. Otóż pod koniec jego życia słynny kapitan, bo tak mówiono o Herbercie Kloze, zmienił swoje imię. W Świeżawie na jego grobie znajduje się drugie imię – Edward. Kloze w latach 70. przedstawiał się jako były kapitan niemieckiego Wehrmachtu, doktor weterynarii i przede wszystkim uczestnik tajemniczego konwoju, dowodzonego przez zagadkowego oficera SS Ollenhauera. To ten oficer miał odpowiadać za ukrywanie pod koniec wojny skrzyni ze złotem pochodzącym z wrocławskich banków. Największy problem rozwiązania tajemnicy Herberta Kloze i złota Wrocławia polega na tym, że od początku opowieść ta opierała się wyłącznie na relacjach tajemniczego kapitana Herberta Klozego. W praktyce oznacza to, że pytania o jego zagadkową przeszłość są zarazem pytaniami o wszystko inne. Czy tajemniczy konwój rzeczywiście istniał? Czy w masywie Wielisławki znajdowały się ukryte skrytki? Oraz czy pod koniec wojny faktycznie prowadzono akcję ukrywania cennych depozytów? Dzisiaj jednoznacznych odpowiedzi na te pytania wciąż nie ma. Sam bohater tej opowieści przez lata wielokrotnie zmieniał i komplikował własny życiorys, przedstawiając kilkanaście różnych wersji swojej przeszłości. Rozwikłanie tej zagadki okazało się zbyt trudne zarówno dla funkcjonariuszy UB i SB, jak i dla ówczesnych dziennikarzy i badaczy. Ustalenie wiarygodnych informacji dotyczących służby i stopnia Klozego wydaje się dziś niemożliwe bez dostępu do autentycznych niemieckich dokumentów. Problem w tym, że na ujawnienie ich trzeba poczekać aż do 2029 roku, ponieważ dopiero wtedy, zgodnie z niemieckimi przepisami archiwalnymi, minie 110 lat od narodzin osoby, której dokumentacja ma zostać udostępniona.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Badaczom zajmującym się postacią Herberta Closego na podstawie jego zeznań udało się odtworzyć prawdopodobny harmonogram typowania miejsc przeznaczonych do ukrycia złota. Według relacji kapitana działania te miały rozpocząć się w listopadzie 1944 roku. W pracach uczestniczyć mieli zarówno sam Herbert Close, jak i wspomniany wcześniej oficer Ollenhauer. I tak 14 listopada miało dojść do spotkania w prezydium policji we Wrocławiu, podczas którego ustalono zadania związane z akcją ukrywania wrocławskiego złota. Następnego dnia, 15 listopada, uczestnicy objechali konno okolice Wrocławia, jednak, jak zeznawał Close, nie znaleziono wówczas żadnego odpowiedniego miejsca. Dopiero w piątek, 17 listopada 1944 roku, mieli wyruszyć samochodem na cywilnych numerach rejestracyjnych trasą Wrocław-Góra Wielisławka, czyli Wilenberg. Na miejscu dotarli podobno do restauracji znajdującej się na szczycie góry. Pod tą restauracją miały istnieć podziemia. Następnie obejrzeli starą sztolnię tej góry, wydrążoną nad brzegiem Kaczawy. Następnie podczas dalszych poszukiwań Ollenhauer miał także pozytywnie ocenić pobliską Ostrzycę jako potencjalne miejsce ukrycia depozytów. Tego samego dnia jeszcze odwiedzili cieplicę i posiadłość Szawgoczów, a później udali się do Karpacza. Stamtąd z kolei ruszyli w kierunku Śnieżki, gdzie schodząc w stronę Białego Jaru, mieli uznać ten teren za doskonałe miejsce na kryjówkę. Po zakończeniu objazdu wrócili do Wrocławia. W kolejnych dniach ponownie konno skierowali się na Górę Ślężę, ale ze względu na stacjonujące tam oddziały Wehrmachtu nie zdecydowali się wjechać na szczyt. Podczas tego objazdu Herbert Close miał spaść z konia i złamać nogę. W wyniku odniesionej kontuzji spędził następne kilkanaście dni w szpitalu we Wrocławiu. Transport miał obejmować przede wszystkim ważne dokumenty, złoto bankowe, papiery wartościowe oraz depozyty należące do sklepów jubilerskich i mieszkańców Wrocławia. Według relacji pod koniec wojny w mieście funkcjonowało aż 31 banków oraz 67 pracowni jubilerskich, których majątek mógł zostać objęty akcją ewakuacji i ukrywania kosztowności. Całość depozytu miała ważyć około 7 ton. Ładunek podzielono podobno na 56 metalowych skrzyń o wadze od 50 do 200 kg. Skrzynie były wykonane z żelaza, miały jednakowy model i różne rozmiary. Każdą z nich wyposażono w hermetyczne zamknięcie z gumowymi uszczelkami. Według opisu były one ponumerowane, ale nie posiadały żadnych dodatkowych oznaczeń. Jeden z transportów miał składać się z czarnej limuzyny BMW oraz trzech samochodów ciężarowych. Pierwszy z nich przewoził dokumenty, drugi złoto, a trzeci depozyty. Kierowcami byli żołnierze Wehrmachtu, natomiast za eskortę i załadunek odpowiadać mieli szeregowi żołnierze Waffen-SS, a także jeńcy wojenni i cywile. Załadunek miał odbywać się późnym wieczorem, w trudnych warunkach pogodowych. Panowała ciemność, a deszcz ze śniegiem utrudniał pracę. Konwój ruszył o świcie, najprawdopodobniej w połowie stycznia 1945 roku. Według zeznań Closego kierownictwo transportu podróżowało osobowym BMW. W samochodzie mieli znajdować się pułkownik Ollenhauer, czasem nazywany przez Closego jako Wolf, kapitan Alfred Seifert oraz bohater dzisiejszego programu, czyli Herbert Close.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
2: BliskoSnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Góra Wielisławka na Pogórzu Kaczawskim od dziesięcioleci zajmuje szczególne miejsce wśród dolnośląskich legend wojennych. Choć najbardziej znana jest z malowniczych organów wielisławskich i dawnych wyrobisk górniczych, to właśnie jej wnętrze miało według wielu relacji skrywać jedną z największych tajemnic końca II wojny światowej. To właśnie z Wielisławką do końca życia związany był Herbert Kloze. Człowiek, którym dziś zajmujemy się w programie, a którego zeznania stały się fundamentem historii o tak zwanym Złocie Wrocławia. Co ciekawe, po wojnie zamieszkał on w Sędziszowej, tuż u podnóża góry, którą wcześniej miał wskazywać jako idealne miejsce do ukrycia depozytów. Sama Wielisławka od wieków była miejscem działalności górniczej. W okolicy wydobywano m.in. miedź i złoto, a we wnętrzu góry powstała sieć sztolni i korytarzy. Najbardziej znaną z nich pozostaje dawna, tak zwana sztolnia zamkowa. Twarde skały sprawiały, że masyw doskonale nadawał się na naturalne schronienie lub miejsce ukrycia wojennych depozytów. Herbert Kloze o tym wiedział. Według relacji kapitana właśnie dlatego pod koniec 1944 roku miejsce to znalazło się w kręgu zainteresowań niemieckich służb i tajemniczego oficera Ollenhauera, nazywanego czasem Wolfem. Kloze twierdził, że w listopadzie 1944 roku uczestniczył w objazdach terenów Dolnego Śląska, podczas których wybierano potencjalne miejsca ukrycia kosztowności wywożonych z Wrocławia. Jednym z najważniejszych punktów miała być właśnie Wielisławka. Według jego zeznań Ollenhauer pozytywnie ocenił zarówno samą górę, jak i znajdujące się tam podziemia oraz starą sztolnię nad Kaczawą. Historia staje się jeszcze bardziej zagadkowa w grudniu 1944 roku. Kloze opowiadał, że część skrzyń ze złotem i dokumentami próbowano wywieźć samolotem za Łabę. Jednak bombardowanie lotniska uniemożliwiło start maszyny. Transport miał wrócić do Wrocławia, a niemieckie dowództwo zostało zmuszone do szukania nowych kryjówek dla depozytów. Według jednej z wersji część skarbów mogła trafić właśnie w okolice Wielisławki. Z kolei inna relacja Klozego wskazywała na Karkonosze, rejon Śnieżki, Białego Jaru i Małego Stawu. Tam, jak twierdził, saperzy mieli wysadzać wejścia do podziemnych tuneli po ukryciu skrzyń. Sztolnie Wielisławki zostały dokładnie przebadane przez grupę eksploracyjną magazynu Odkrywca. Badaczom udało się dotrzeć do archiwalnych planów wyrobisk sporządzonych jeszcze na długo przed wybuchem II wojny światowej. Był to niezwykle ważny materiał, ponieważ pozwalał porównać historyczny układ podziemi z ich obecnym stanem. Podczas prac eksploracyjnych wykonano szczegółowe pomiary dostępnych korytarzy i komór.

0: które mogłyby pozostawać nieznane aż do dziś. To mocny argument podważający legendę o ukrytym w Wielisławce złocie Wrocławia. Z drugiej strony zwolennicy teorii o tajemniczych depozytach podkreślają, że ewentualne skrytki mogłyby znajdować się poza znanymi wyrobiskami lub zostać całkowicie zniszczone podczas prac minerskich. To właśnie dlatego historia Wielisławki nadal pozostaje jedną z najbardziej fascynujących tajemnic Dolnego Śląska. Balansując gdzieś pomiędzy twardymi ustaleniami badaczy, a legendą, która od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię kolejnych pokoleń eksploratorów. Faktem jest, że Herbert Klose mieszkał u stóp Wielisławki.
1: Słuchasz muzycznego radia.

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: A więc kim naprawdę był Herbert Klose? Tajemniczym kapitanem i uczestnikiem jednej z największych operacji ukrywania skarbów III Rzeszy? Czy może zwykłym policyjnym funkcjonariuszem, który po wojnie stworzył legendę większą od własnego życiorysu? W ostatnich latach badacze próbujący rozwikłać zagadkę Złota Wrocławia coraz częściej skłaniają się ku tej drugiej wersji. Jak wynika z dokumentów odnalezionych w niemieckich archiwach, Klose najprawdopodobniej nigdy nie był kapitanem Wehrmachtu, ani nawet doktorem weterynarii. Najpewniej przez większość wojny pozostawał szeregowym funkcjonariuszem niemieckiej policji porządkowej, tzw. Schutzpolizei. Według ustaleń historyków urodził się 7 października 1919 roku w Kotlarce koło Milicza. W 1940 roku przystąpił do niemieckiej policji, a następnie trafił do policyjnej dywizji operującej we Francji. Służył tam m.in. jako motocyklista i goniec.

0: W marcu 1941 roku uległ wypadkowi. Został potrącony przez samochód. Kontuzja nogi okazała się na tyle poważna, że wycofano go ze służby frontowej. To właśnie ten przypadek mógł mu uratować życie, ponieważ jego jednostka już kilka miesięcy później została przerzucona na front wschodni. Później Kloze trafił do rezerwowego batalionu policji we Wrocławiu. I właśnie tutaj historia zaczyna się robić naprawdę interesująca. Bo choć dokumenty wskazują, że był jedynie wachmistrzem policji, odpowiednikiem mniej więcej kaprala, po wojnie nagle stał się kapitanem, doktorem weterynarii i człowiekiem rzekomo posiadającym wiedzę o ukrytych skarbach Festung Breslau. Co ciekawe, sam Kloze podczas przesłuchań w 1953 roku przyznał, że część jego dokumentów została sfałszowana już po wojnie. Według jego relacji pewien urzędnik ze Świerzawy miał przerobić wojskowe dokumenty, dopisując tytuł doktora weterynarii i dodając oficerski stopień kapitana. Przez kolejne dekady Herbert Kloze udzielał wywiadów, spotykał się z dziennikarzami, pokazywał miejsca w Karkonoszach i na Pogórzu Kaczawskim, gdzie rzekomo ukryto depozyty. Wokół jego opowieści narastał klimat tajemnicy. W PRL-u sprawą zajmował się Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa. A po 1989 roku kolejne pokolenia eksploratorów i poszukiwaczy skarbów. Jednak z czasem coraz więcej elementów tej historii zaczęło się rozpadać. Badacze odkryli m.in., że wiele osób pojawiających się w opowieściach Klozego najprawdopodobniej nigdy nie miało związku z tajemniczym konwojem albo w ogóle nie istniała. Nawet postać legendarnego Wolfa mogła być wynikiem błędnych ustaleń UB i zwykłej mistyfikacji Klozego. I być może najbardziej wymowne są słowa samego Klozego, wypowiedziane pod koniec życia w rozmowie z dziennikarzem Wacławem Dominikiem. Kloze, zmęczony już całą historią, miał powiedzieć: za dużo gadałem i z tego same nieszczęścia wyszły. To wszystko wymyśliłem. A chwilę później dodał: na wojnie jak to na wojnie. Coś tam się konwojowało, ale co to było, tego nikt nie wiedział. Czy to były słowa prawdy? Czy może kolejna gra prowadzona przez człowieka, który przez całe życie mieszał fakty z fikcją? Tego być może nigdy już nie uda się ostatecznie rozstrzygnąć. Bo właśnie na tym polega fenomen historii Herberta Klozego. Nawet jeśli dokumenty podważają jego opowieści, to wciąż pozostają pytania bez odpowiedzi oraz dokumenty utajnione. Dlaczego po II wojnie światowej osiedlił się właśnie u stóp Wielisławki? Dlaczego przez tyle lat konsekwentnie wracał do tych samych miejsc? I dlaczego do dziś w wielu relacjach przewija się motyw tajemniczych transportów opuszczających Festung Breslau zimą 1945 roku? Być może prawda jest znacznie bardziej przyziemna, a być może, jak często bywa na Dolnym Śląsku, część historii nadal pozostaje ukryta gdzieś pod warstwą czasu niedopowiedzeń i wojennego chaosu. I właśnie dlatego tajemnica Złota Wrocławia wciąż fascynuje kolejne pokolenia poszukiwaczy historii. Historia Herberta Klozego i legendy Wrocławia jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Jeśli chcielibyście lepiej poznać kulisy tej sprawy, warto sięgnąć po szczegółowe analizy i materiały opublikowane przez magazyn Odkrywca. Pakiet publikacji znajdziecie na stronie odkrywca.pl. To był program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas i do usłyszenia za tydzień.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia komunii i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice! Nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
4: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
6: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
4: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

Eagle Eye Cherry, który w tym tygodniu także obchodził urodziny. Można na jakąś okoliczność, na przykład urodzinową, rocznicową czy imieninową, można i bez żadnej tak zwanej okazji. Można drogą mailową na emisja@muzycznaradio.pl bądź wpisując tytuł i wykonawcę pod naszym dzisiejszym porannym postem na Facebooku. Tak jak to zrobiła na przykład Dorota, prosząc o coś do kawki. A konkretny jej utwór Red Lips, Cappuccino, 12 minut po godzinie 9:00.

0: To skoro za nami już poranna kawa, cappuccino, a przed nami piękny dzień.
1: Muzyczne radio.
0: No to nie można z tego nie skorzystać. 10 maja, słoneczny poranek w Kotlinie. Sprawdzamy raz jeszcze, jak to wygląda w górach, w Karkonoszach. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia raz jeszcze pani Karolina Andrzejewska. Witamy.
2: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 do 8 stopni, wiatr południowy 4 metry na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami są śliskie, ponieważ występuje śnieg w płatach. I w tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, uwagę w tych miejscach, ponieważ śnieg może być jeszcze zmrożony, twardy. Również niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na przyrodę. Informacja na ten temat, które szlaki są zamknięte, na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 9 do 19 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
1: Muzyczne Radio.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchasz Muzycznego Radia.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
3: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
2: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: moved on.
1: Aha, summer moved on, coraz bliżej lata, półmetek wiosny już minęliśmy, dziś już 10 maja. Dziś już zdążyliśmy przypomnieć o urodzinach Bono z U2. Bono kończy 66 lat, zdążyliśmy też przypomnieć jedną z jego piosenek. No to czas na kolejną, bo poprosił o nią Kamil Zmysłakowicz. U2, The Unforgettable Fire, w urodziny Bono.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i J.Crew w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Ot takie to wiosenne dylematy Ani Dąbrowskiej w spodniach czy w sukience. Muzyczne radio za kwadrans, godzina 10.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Lana Del Rey z piosenką First Light.

Muzyczne radio, już niedziela. W piątek urodziny obchodziła Magda z Cieplic. I z tej okazji serdeczności, uściski, całusy i życzenia wszystkiego, co najlepsze ślą jej mąż, Roman, córka, Maja. Czy ja mogę się podpiąć pod te życzenia? To się podpinam i również wszystkiego, co najlepsze życzę. Piosenka w prezencie, piosenka od Labuszy 9.51.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10.
1: Czas na wiadomości.
4: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
5: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
4: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
6: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
4: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
0: Reklama. Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Wiosnę.

Niedziela 10 maja z Muzycznym Radiem. Przypominam, że skoro niedziela, to możecie być współautorami naszej muzycznej atmosfery. Podrzucić jakiś tytuł, wykonawcę, zaproponować piosenkę przy okazji komuś ją dedykując. O słoneczny utwór prosi dziś Mateusz, dla którego gramy teraz w blasku słońca. 13 minut po godzinie 10.

0: Nocne Radio.
1: 10.23 i znowu zmieniamy epokę, znowu zmieniamy styl, bowiem Justyna ze Złotoryi zażyczyła sobie Rocketmana. No to leci. Elton John.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnię oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
5: Wiosna.

Norweski projekt Rakes Up Muzyczne Radio 10.38. Co wy na to, jeżeli pozostaniemy w tym niezbyt pospiesznym tempie? Bo tak się składa, że Grzegorz prosi dziś o utwór The Picture Hubert K. w Muzycznym Radiu 10 maja w niedzielę.

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio.
5: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
6: Ponownie piosenka Lany Del Rey zatytułowana First Light. Niedziela, jest słonecznie, jest koniec tygodnia, dzień wolny, a więc miło jest. Mam nadzieję, że równie miło będzie jutro o poranku, w poniedziałkowy poranek. Słyszymy się wczesną porą. Zbyszek Deka. Za dzisiaj dziękuję. Już niedługo u nas Marta Wojtunik. Zapraszam w jej imieniu.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive, spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.

0: John Newman, Love Me Again, przeogromny hit w paśmie Best Of w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
0: 10 minut po godzinie 11, 10 dzień maja, niedziela. Marta Wojtunik, witam Was bardzo serdecznie. Jak widać za oknem, synoptycy nie żartowali, jest znaczna poprawa pogody. Świeci słońce już od samego rana, z godziny na godzinę coraz cieplej. Przepiękna niedziela przed nami, idealny dzień na to, żeby wyjść dziś gdzieś w plener. No i oczywiście jest to też idealny dzień, żeby zamówić sobie piosenkę w Muzycznym Radiu, bo jak wiecie, co niedzielę trwa program Best Of o tej porze i do godziny 15 bardzo chętnie sięgamy po Wasze muzyczne propozycje, a czekamy na nie na naszym radiowym Facebooku. Tam możecie w komentarzu napisać, co byście chcieli usłyszeć. Możecie też napisać jakąś fajną dedykację. To też zawsze mile widziane. Możecie również do nas zadzwonić numer 757-646-646. Jest jeszcze opcja nagrać głosówkę w naszej aplikacji, albo też można napisać maila na emisja@muzycneradio.pl. A my przechodzimy do propozycji, która już na nas czekała od Kuby z Łomnicy. T-Love, nie, nie, nie.

0: Nelly, Just a Dream. Taka propozycja dziś wpłynęła do nas od naszej stałej słuchaczki Alicji z okolic Głogowa.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Dziś bardzo dużo mamy od Was propozycji, dzwonicie do nas bardzo chętnie, z czego bardzo się cieszymy. Zadzwoniła też do nas Ania z Kamiennej Góry i zamówiła z dedykacją dla wszystkich swoich znajomych i dla wszystkich słuchaczy piosenkę bardzo energetyczną. Nathan Evans, Sound Phoenix, The Wedding.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
4: Kolejna z waszych propozycji już teraz. Patrycja Kosiarkiewicz, Szymon Wydra, Ode mnie. To nagranie przybyło do nas z Wałbrzycha dla wszystkich słuchaczy, żeby ta niedziela milej została spędzona. Nieco wolniej, ale cały czas bardzo przyjemnie.

0: Basic Element, Dr. Alban, Life is Now. Właśnie takimi nagraniami rozkręcamy niedzielne przedpołudnie.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Kolejne nagranie również z tych, które na pewno rozkręcą ten dzień. London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Muzyczne radio.
1: Za nami weekends, czyli weekendy, które już coraz cieplejsze, coraz bliżej lata. No i jak to już bywa o tej porze roku, coraz więcej ciekawych wydarzeń w regionie. Na przykład dziś w Jeleniej Górze cały czas trwa 64. Giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Jeszcze dziś do godziny 17 na dziedzińcu Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w Cieplicach czeka na odwiedzających tą giełdę mnóstwo atrakcji, tak jak informują organizatorzy wydarzenia. Będą wystawy minerałów, tych lokalnych, ale też tych z różnych zakątków świata, spotkanie z kolekcjonerami, biżuteria, wyroby jubilerskie, a także, co ciekawe, pokaz cięcia agatów. Dla najmłodszych też się coś znajdzie. Przygotowano warsztaty płukania minerałów oraz stoisko edukacyjne, a w tym roku totalną nowością będzie specjalna ekspozycja minerałów świecących w ultrafiolecie. Jak ktoś nie ma planów, to warto się wybrać. Wstęp oczywiście na teren giełdy jest bezpłatny. Dziś do godziny 17 trwa cały czas to wydarzenie.
0: Muzyczne radio. Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Karwan, w to mi gra i taka propozycja od Magdy z Wałbrzycha.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz wracamy do nagrania, które my dziś wam proponujemy co godzinę. Lana Del Rey, First Light.

0: To są świetne rytmy. Ricky Martin, She Bangs.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Za 4 minuty godzina 12. Wtedy zrobimy sobie krótką przerwę od best of i grania na życzenie i wyruszymy wspólnie na hit planetę w poszukiwaniu najlepszych muzycznych wspomnień. A na zakończenie tej godziny grania na życzenie propozycja od Marka dla żony Agnieszki. Ira.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia! Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
4: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
3: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
5: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
3: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę. The best of Hit Planeta.
2: Jak zawsze w Muzycznym Radiu codziennie spotykamy się z Hit Planetą. Od poniedziałku do soboty spotykamy się podczas najnowszego notowania Hit Planety. Tam polecamy Wam najświeższe i najlepsze hity. A w niedzielę nieco zmieniamy format. Spotykamy się na Hit Planecie po godzinie 12, ale w poszukiwaniu najlepszych muzycznych wspomnień właśnie z naszej listy Hit Planety.
6: The best of Hit Planeta.
2: Dzisiejsze spotkanie zaczynamy od podróży w czasie do roku 2010. To wtedy Sophia Ellis-Bextor wydała piosenkę Bittersweet, która podbijała Hit Planetę.

0: Hit Planeta.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: The best of

0: Rok 2011. Lady Punk i dziewczyny dziś z byle kim nie tańczą.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Pomiędzy tymi świetnymi muzycznymi wspomnieniami z Hit Planety przedstawiamy nowość, która jeszcze dziś nie raz pojawi się na falach muzycznego radia. Misha Miller, Hey Na Na Na.

came out of Aim Like You. The best of Hit Planeta. 23 minuty po godzinie 12. U nas teraz w programie The Best of Hit Planeta pojawi się Lady Gaga i piosenka Poker Face, czyli jedna z najbardziej popularnych, najbardziej rozpoznawalnych piosenek artystki. Co ciekawe, jest to jej drugi singiel promujący jej debiutancki album. Już wtedy było wiadomo, że Lady Gaga stanie się wielką, globalną gwiazdą.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie. Pogoda.
6: Chmury opuściły nas na Dolnym Śląsku. Obecnie zachmurzenie bardzo małe. Z trudem można znaleźć chmury na niebie. Dużo słońca. Dodatkowo termometry wskazują już 17 stopni, a nie jest to dzisiejszy maks. Dziś w regionie nawet do 20 stopni. Jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to podobnie. Zachmurzenie ma być bardziej umiarkowane niż małe, ale niestety wieczorem w poniedziałek czekają na nas ponownie opady deszczu.
0: Of Hit Planeta.
6: Wracamy do muzyki Poets of the Fall, False Kings.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i Jayku w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
6: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
0: The best of Hit Planeta.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy raz jeszcze bardzo chętnie do Lany Del Rey, amerykańskiej piosenkarki, kompozytorki i autorki tekstów, która znana jest z bardzo melancholijnych brzmień i piosenek, które nawiązują muzycznie do lat 50. i 60. Dziś polecamy jej najnowsze wydawnictwo First Light.

DJ Bobo i na Everybody w Muzycznym Radiu podczas coniedzielnego spotkania z programem The Best of Hit Planeta. To spotkanie już powoli dobiega końca, ponieważ za 10 minut godzina 13, a wtedy powrócimy do grania na życzenie i do waszych niedzielnych propozycji, które już możecie szykować. A na zakończenie Monopol, Zodiak na melanżu, Blank & Jones, Miracle Cure.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olotaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kach,

0: reklama. Firma Horbiger Automotive, spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
5: Czas na wiadomości.
8: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
9: Ta choroba to nie COVID. I wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
8: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Po reklamie.

0: Bob Shepard z podkręconą wersją wielkiego hitu One Night in Bangkok.
1: Muzyczne radio.
0: Niedziela, godzina 13, dokładnie 9 minut po godzinie 13, 10 dzień maja. Słońce cały czas nam towarzyszy na Dolnym Śląsku. Jest po prostu pięknie po w piątku i po sobocie. Zdecydowanie to słońce się nam dziś należy. Koniecznie trzeba wybrać się dziś w plener i coś fajnego zaplanować. A poza tym można zaplanować dziś granie na życzenie w Muzycznym Radiu. My oczywiście zaplanowaliśmy to już od dawna. Jak zawsze w sobotę gramy wasze muzyczne propozycje podczas pasma Best Of i czekamy na nie cały czas na naszym radiowym Facebooku. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, wysłać maila na emisja@muzycneradio.pl albo po prostu zadzwonić. Numer 757-646-646. Do godziny 15 cały czas chętnie sięgamy po wasze niedzielne muzyczne propozycje.
1: Best Of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Bruce i Igo, a w zasadzie Igor Walaszek, który w tym roku obchodzi 15-lecie swojej kariery. W tym roku postanowił w bardzo fajny sposób podsumować te 15 lat jego działalności artystycznej. Zagra na Wawelu, naprawdę, na Zamku Królewskim. Jak sam podzielił się w social mediach, jest z Krakowa. Tu się urodziłem, wychowałem, mieszkałem, tu mam rodzinę, przyjaciół. Jest to mi miejsce najbliższe. To bardzo ciekawe wydarzenie, które wzbudziło wśród fanów wielkie poruszenie i w błyskawicznym tempie wyprzedała się pierwsza data, 30 maja, właśnie w Krakowie, na Zamku Królewskim. Taki był plan, ale po tym jak Igo zobaczył, jak dużym zainteresowaniem cieszy się to wydarzenie, postanowił dodać kolejną datę, na którą jeszcze są, co prawda ostatnie, ale cały czas są bilety. 31 maja również zagra na Wawelu w ramach podsumowania swojej 15-letniej już działalności artystycznej.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A my wracamy do nagrania, które jeszcze pojawi się u nas na pewno za godzinę. Misha Miller, hej, na na na.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Nie zwalniamy, sięgamy po kolejne wasze muzyczne propozycje. Tym razem od Marka z Legnicy. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: Muzyczne radio.
1: Zalia i Diament to za nami, a przed nami przegląd koncertowych ogłoszeń tygodnia. Już o tej porze roku, w maju, to zazwyczaj tych ogłoszeń jest coraz mniej, a coraz więcej tych koncertów się po prostu dzieje. Sezon koncertowy już na dobre rozpoczęty, na przykład Taco Hemingway już rozpoczął swoją trasę promującą Wszystkie latarnie dawno zgasły. Album, który jest kontynuacją już kultowej płyty Trójkąt Warszawski. Rozpoczął od Wrocławia. Na hali stulecie zagrał już dwa koncerty, które podobno były świetne. Tak jak informują nas internauci, pani, którzy już byli na tym koncercie. A teraz przejdźmy do tych koncertów, które dopiero się wydarzą. Artur Rojek zapowiedział całkiem nowy album. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To wydawnictwo promuje singlem, który już się pojawił, bardzo emocjonalnym. Co więcej, Artur Rojek porusza w tym swoim nowym wydawnictwie bardzo trudne tematy o tym, jak często ludzie potrafią drugim osobom podcinać skrzydła ciężkimi, nieprzyjemnymi komentarzami, które są całkowicie zbędne. Co więcej, w tą akcję Artura Rojka zaangażowało się dużo polskich artystów młodych, m.in. Daria Zawiałow, Natalia Schroeder, Dawid Podsiadło, Soku. To oni okazali też wsparcie, no i można spodziewać się ich na płycie lub też na koncertach, które już zostały ogłoszone. Trasa ruszy jesienią. Chciałbym urodzić się, żeby latałem tour 2026. Artur Rojek wystąpi w Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. We Wrocławiu wystąpi 25 października, a bilety już niedługo dostępne w sprzedaży. Kolejne ogłoszenie nie jest zbyt dobre dla nas, ponieważ Olivia Rodrigo wyruszy w trasę w tym roku, która będzie promowała jej nadchodzące wydawnictwo, ale niestety Polski zabrakło. Najbliżej mamy do Paryża, który znalazł się właśnie u Olivii Rodrigo na trasie.
0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Przed nami Robbie Williams, All My Life. Ten artysta też w tym roku wystąpi w Polsce, o tym już mówiliśmy, na Bittersweet Festiwalu. To jeden z tegorocznych headlinerów.

0: Robbie Williams, All My Life z jego najnowszego albumu Britpop. A my przypominamy, że w Muzycznym Radiu cały czas trwa granie na życzenie i chętnie sięgamy po wasze propozycje do godziny 15. Teraz czas na kolejną z nich.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Od naszego stałego słuchacza Mariusza Zoławy, Fantastic Casablanca.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Agnieszka Chylińska, Kiedyś do Ciebie wrócę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A my wracamy co godzinę do naszego niedzielnego hit typu Lana Del Rey, First Light.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
5: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
6: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
4: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
7: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
8: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
7: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
9: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
7: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia komunii i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Niedziela, niedzielne popołudnie cały czas trwa, 12 minut po godzinie 14, a w Muzycznym Radiu oczywiście to cały czas czas programu Best Of, który jest połączony dziś, jak zawsze w niedzielę, z graniem na życzenie, czyli wasze propozycje na naszej antenie. Czasu już coraz mniej, miejsc na naszej liście też już coraz mniej, więc jeżeli macie ochotę usłyszeć dziś swoje jakieś ulubione nagranie albo zadedykować komuś jakąś świetną piosenkę, to koniecznie dawajcie nam znać, na przykład na naszym radiowym Facebooku, możecie też do nas zadzwonić, numer 757-646-646, możecie wysłać maila na emisja@muzycznaradio.pl albo, jeszcze ostatnia opcja, nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Raz jeszcze bardzo chętnie wracamy do naszej dzisiejszej piosenki dnia i proponujemy wam najnowsze nagranie od Missy Miller. Hej na na na.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Przeogromny klasyk dziś od Agnieszki ze Zgorzelca dla wszystkich tych, którzy niedzielę spędzają w trasie. To oczywiście Phil Collins i Another Day in Paradise.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Best of, tylko najlepsi z najlepszych, a tak się składa, że ten jeden z tych właśnie najlepszych, Kamil Bednarek, obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. A my teraz sprawdźmy, kto jeszcze obchodzi dziś urodziny 10 maja.
1: Muzyczne radio.
0: Dziś 66. urodziny obchodzi charyzmatyczny irlandzki muzyk, wokalista, lider zespołu bardzo kultowego, rockowego U2. Oczywiście mowa o Bono. Bono oczywiście związany z muzyką bardzo szybko, bo w wieku 16 lat już dołączył do zespołu U2. Chociaż na samym początku jego pasją wcale nie była muzyka. W czasach szkolnych były to szachy, a jako nastolatek pracował m.in. na stacji benzynowej jako listonosz i sprzedając kalendarze. Ostatecznie związał swoje życie z muzyką. Na scenie zadebiutował w roku 76 wraz z zespołem Feedback. To ten sam zespół co U2. Po 2 latach działania na muzycznej scenie jako Feedback artyści zmienili nazwę na już znane wszystkim U2. Początki grupy były trudne, chociaż w szybkim czasie znaleźli swój własny styl, zaczęli łączyć mocne rockowe brzmienie z bardzo emocjonalnymi tekstami, które głównie pisał Bono, nasz dzisiejszy jubilat. 66 lat kończy Bono. Oczywiście zespół zdobył sławę wielkim albumem The Joshua Tree. Na tym albumie hit za hitem, With or Without You, Still Haven't Found What I'm Looking For. To właśnie wtedy zdobyli światową sławę, którą utrzymują już do dziś. Wydawniczo też cały czas są aktywni. W tym roku 2 epki ukazały się dla fanów, ale dziś nie o zespole, ale o Bono, który jest bardzo charyzmatyczny. Wokal nie do podrobienia, wszyscy od razu wiemy, kiedy to właśnie on śpiewa w utworze. No i też trzeba wspomnieć o tym, że jest to artysta, który bardzo od lat angażuje się społecznie. A my w Muzycznym Radiu dziś w Dniu Urodzin przypominamy jedną z, można powiedzieć, nowszych piosenek, Ordinary Love.

0: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
2: Ostatni raz dziś w roli hit typu wyjątkowa artystka o wyjątkowej wrażliwości i wyjątkowym głosie. Lana Del Rey, First Light.

0: Barbara Streisand w Muzycznym Radiu. Już niedługo, godzina 15, dokładnie za 8 minut i zakończymy nasze spotkanie z programem The Best Of w Muzycznym Radiu, połączonym z graniem na życzenia. Już za moment ostatnia z waszych dzisiejszych propozycji, a po 15 usłyszymy się z Sebastianem Wysoczańskim podczas najnowszego notowania listy Top 20 Hip Hop.
1: Muzyczne Radio Best Of. Najlepszy z najlepszych.
0: Od Gosi dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich fanów Michaela Patryka Kelly'ego, Beautiful Madness.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i Jayku w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
7: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
6: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
8: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
6: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
9: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
6: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
10: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
6: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.
0: Reklama.
12: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
16: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
15: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. Top 20 Hip Hop.
5: Ponownie zapraszamy Was niedzielną porą na spotkanie z listą Top 20 Hip Hop. Sebastian Wysoczański, zaczynajmy. Tradycyjnie już w naszym programie spoglądamy na miejsce 20, bo to tutaj zawsze pojawia się nowość, która zaczyna stawiać swoje pierwsze kroki. I nie mówię tylko o tej piosence, ale zdecydowanie o tym artyście. Pochodzi z Bolesławca, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Młody W debiutuje w muzycznym radiu i bardzo mocno trzymać za niego kciuki będziemy. Na moment to jego piosenka, która dziś powoli stawia swoje, jak wspomniałem, pierwsze kroki na liście Top 20 hip-hop w muzycznym radiu. Posłuchajcie nagrania, po które, mam nadzieję, będziemy sięgać coraz częściej za sprawą waszych głosów i punktów. Za chwilę Crazy Town i Butterflies.

20. Ekipę ODZ już doskonale znamy. Chłopaków pozdrawiamy. Ich najnowsze nagranie Lepszy Dzień z miejsca 16. Tak zagraliśmy przed momentem. G-Eazy, BB Rexa, Tymek i BDS2115 z Mają Mecan i z Fundacją Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem. Disna Raka, o którym mówiliśmy więcej tydzień temu. Pozycja 13. Gramy, bo to zdecydowanie szczęśliwa 13. Już 7 oczek w górę względem zeszłego tygodnia. Posłuchajcie i bądźcie koniecznie z nami.

0: Horoskop.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Startujemy. Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspirację w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
0: Po reklamie.

Ponownie w muzycznym radiu sięgamy po te utwory, na które głosowaliście najczęściej i najchętniej. Sean Paul, We Be Burning, za nami, Taco Hemingway, Frascati także. A raper NF dziś jedno oczko w górę. Let You Down z pozycji 10 na 9 dzisiaj. Za moment Dr. Dre, Snoop Dogg, Still DRA. Jeden z największych hitów, myślę, który obiegł i pojawił się dosłownie na całym świecie, to także piosenka, po którą dzisiaj będziemy sięgać. Miłosz, Wizję, Miu, PZ i Bedo jest 2115, Fantazje. To wszystko przed nami. Głosujcie, bądźcie z nami i koniecznie zerknijcie na muzyczneradio.pl.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.

Jest ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock.

seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantasy.

i dziękujemy Wam za obecność. Wracamy już za tydzień w niedzielę po 15:00. Sebastian Wysoczański, do następnego. Top 20. Wiesz na sen.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105.8,
1: 106.7
0: i 90.9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
0: Czas na wiadomości.
4: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody, jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
4: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
4: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.
0: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.
3: Minęła godzina 16, jest niedziela, to oczywiste, że to czas na kolejne spotkanie z debiutantami, polskimi debiutantami w Muzycznym Radiu. Jak co niedzielę, to oni przejmują naszą antenę na najbliższą godzinę. A zaczynamy od duetu Zgrane i piosenki Litchi, które dziewczyny opisują jako bardzo wakacyjną. Uważamy, że jest to kandydat na wakacyjny hit.
7: Pisaliśmy i

0: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: cieniu BRK i nie mają na mnie nic. To nagranie długo polecaliśmy wam na Hitplanecie, tak samo długo na liście top30.pl, a teraz jeszcze cały czas w paśmie debiutantów.
1: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
0: Kolejne nagranie z nieco innej bajki, bardziej popowo-alternatywnej, Chip Tobacco bez słów.

0: touch.
1: Muzyczne radio.
2: Briela i Za tę miłość. Nagranie na pewno bardzo ciekawe pod względem muzycznym. Taka niespotykana linia melodyczna, a my teraz przechodzimy do kompletnie innego nagrania. Dość nostalgiczne. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski to bracia, którzy już od lat związani są z muzyką, ale nigdy wcześniej nie wydali takiego wspólnego nagrania. Młodość to utwór, który opowiada o tych czasach dziecinnych. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ są to bracia, więc opowiadają podobną historię, ale z zupełnie innych perspektyw.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: www.muzyka.pl w muzycznym radiu. Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.

0: Hela Mary i Makaron. To nagranie polecaliśmy wam w tygodniu. Polecaliśmy wam je już na liście top30.pl, bo jest naprawdę całkiem ciekawe, pełne ironii. A jak sama artystka mówi, jest to zapis życia 30-latków, którzy próbują odnaleźć się w wielkomiejskim, momentami dziwnym świecie. Makaron to polecamy wam w paśmie debiutantów. To nagranie też zapowiada nadchodzący album Hela Mary, a teraz u nas pojawi się zespół, który już znacie doskonale.
1: Cześć! To zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Polecamy wam w paśmie debiutantów ich najnowsze wydawnictwo, czyli piosenkę Niepamięć. Coś całkiem innego, również rockowe, ale bardziej balladowe. To nagranie opowiada o tym, co teraz dzieje się na świecie. Jest to reakcja na to, w jakim świecie teraz żyje młode pokolenie.

0: Krzysztof Skorupski. Gdzie jesteś teraz? My jesteśmy teraz przy kolejnym debiutancie Martyna Baranowska. Tak, to przed nami, ale teraz warto wspomnieć i przypomnieć, że cały czas możecie głosować na swoich ulubionych debiutantów na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce debiutanci.pl. Między innymi możecie głosować na Martynę Baranowską.
1: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Max Łapiński, Wszystko mam w Muzycznym Radiu. Na to nagranie również możecie głosować na naszej stronie muzycznaradio.pl. Jest to bardzo ciekawy artysta, który poinformował na swoich social mediach, że jego droga zaczęła się tak, że po prostu zadał sobie pytanie, co tak naprawdę chciałby robić w życiu i uznał, że to, co naprawdę kocha, to, co naprawdę lubi robić, to muzyka, więc wziął gitarę i zaczął komponować. Świetne nagranie, które polecamy cały czas w paśmie debiutantów.
1: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.
0: A teraz coś prosto z debiutanckiego albumu Modelek, który ukazał się dosłownie kilka dni temu. Lubię cię jak lato.
2: A ja lubię cię jak lato, a kto?

nic nikomu. To nagranie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania właśnie z tym programem, ale wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment to będzie grany najbardziej premierowy program, w którym podsumujemy sobie premiery muzyczne tygodnia.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Cześć sąsiad. Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
7: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
6: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. A to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
8: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
7: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
6: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.
4: Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
5: Jest niedziela, minęła godzina 17. Wszystko się zgadza. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem To Będzie Grane. Nowości i premiery już teraz w Muzycznym Radiu. A zaczynamy od Lady Gagi, Shape of a Woman.

0: Nocne Radio. To będzie grane. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Taka piosenka do pobujania się. Malik Harris, Lie to Me.
1: Muzyczne radio.
0: Czas na polską nowość, którą już zdążyliśmy przedstawić wam w muzycznym radiu. To oczywiście nowy singiel od Vixena. Artysta po świetnie przyjętym albumie Światło Cienie, który nagrał wspólnie z Tabem, prezentuje totalnie nowy singiel o tytule Moja Pani. To nagranie zapowiada nowy album artysty, a sam utwór jest osadzony w nostalgii dziecięcych wspomnień, jak podkreśla artysta. Sięga tutaj też po estetykę lekko przybrudzonych lat 90., a brzmienie, które poleca nam Vixen w tym najnowszym nagraniu, to melodie, które ukształtowały jego wrażliwość i do dziś pozostają ważną częścią jego muzycznego świata, czyli ta muzyka z jego dziecięcych lat. Sam utwór jest pełen emocji, tęsknoty i nadziei. Balansuje między wspomnieniami a spojrzeniem w przyszłość, co nadaje mu takiego ciekawego wymiaru. Przypominamy najnowsze nagranie Vixena, Moja Pani.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

Cat Dealers Ordinary World to bardzo dobra popdance'owa nowość, a takich roztańczonych nowości przygotowaliśmy dla Was o wiele, wiele więcej. Kolejna z nich przed nami, Baker Matt i I Love Life. Totalna nowość od tego znakomitego artysty. Get a

gości i premiery w każdą niedzielę po 17. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.

0: Dancing Craze Alive to nowość, która zasili playlisty muzycznego radia w nadchodzącym tygodniu, a teraz powiemy o duecie, który również coraz częściej będzie pojawiał się w muzycznym radio.
1: Muzyczne radio.
0: Madonna powróciła w końcu po 7-letniej przerwie wydawniczej. Ogłosiła, że wyda w końcu nowy album, który już ukaże się w lipcu. To wydawnictwo promowała singlem I Feel So Free, który polecamy Wam cały czas na Hitplanecie. A całą nadchodzącą płytę, całe to wydawnictwo ogłosiła na festiwalu Coachella, gdzie dołączyła do Sabriny Carpenter, zaśpiewały wspólnie Vogue czy Like a Prayer oraz piosenkę wcześniej wspomnianą I Feel So Free. Fani pomyśleli, że skoro artystki spotkały się na scenie, to chyba wydadzą coś wspólnego. No i tak się stało, połączyły się dwa pokolenia. Madonna zaprosiła do współpracy Sabrinę Carpenter i wspólnie wydały taneczny hit, który zapowiada nadchodzącą płytę Confessions 2, czyli kontynuację już kultowej płyty Confessions on the Dance Floor. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter od jutra coraz częściej w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Turlova, Another Life.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Lecimy z kolejną nowością. Milky David Guetta, Just The Way You Are. Utwór już znany, ale tym razem w remiksie Davida Guetty. And he goes.

0: Klasyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Duh.
1: Felicia Black Widow.
2: Muzyczne radio. To będzie grane.
1: Black Widow na pewno będzie chętnie grane w muzycznym radiu, tak samo jak tegoroczne Babie Lato, czyli projekt, który co roku powstaje w ramach Letnie Brzmienie Festiwalu. W tym roku nieco nietypowe połączenie, takie bardzo akustyczne, nieco folkowe, Natalia Grosiak, Bella Katia i ich wspólna piosenka, która będzie promowała tegoroczne wydarzenia, tegoroczny festiwal, to Dwa Słońca. Oczywiście festiwal jest po całej Polsce, we Wrocławiu na koniec lata, na koniec sierpnia, 28 i 29 sierpnia. Dwa Słońca będą pojawiały się coraz częściej w muzycznym radiu, tak samo jak jeszcze kilka świetnych nagrań, które przed nami. A przed nami też godzina 18, 13 minut, 12 już nawet zostało do godziny 18. Wtedy powróci program Best Of. Przywita się z Wami Maciej Wowk, a ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
4: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
3: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
5: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy. Zgodnie z obowiązującym prawem.
3: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
6: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
3: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
0: Były wiadomości. Muzyczne radio.

No cóż, moi drodzy, jest kilka takich momentów w tygodniu, które mają swój wyjątkowy klimat i właśnie teraz używam jeden z nich. Niedziela po 18. Słońce jeszcze delikatnie oświetla ulicę, niebo nabiera ciepłych kolorów, a wieczór zaczyna odulać spokojem po całym intensywnym weekendzie. Także to idealny moment, żeby na chwilę odetchnąć, zatrzymać się, usiąść wygodnie z dobrą muzyką i po prostu pozwolić emocjom płynąć razem z muzycznym radiem, razem z dźwiękiem. Witam gorąco, serdecznie, dobry wieczór, chilloutowo na dobry początek, a to tylko początek naszej chilloutowej, muzycznej przygody, bo jeszcze dzisiaj wiele nas czeka, różnych dźwięków, odgramy jak w transie, przez house'y i tak dalej. 11 po 18, Maciej Wolk, witam, to teraz jedyneczka z piątku, wam się należy, sami chcieliście, proszę bardzo.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
0: Muzyczne radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: DMC News. Na stanowisku Tom Dutt.
4: Dokładnie tak. DMC News wracają do Was z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi tego, co właśnie dzieje się w muzyce elektronicznej. A że dzieje się sporo, to dziś pochylimy się nad nowym singlem Calvina Harrisa. Poczęstujemy Was remiksem utworu Just the Way You Are, za którym to stoi David Guetta. A także powiemy o kolejnym supersecie dwóch niesamowitych DJ-ów. Szczegóły za moment. DMC News 3210. Startujemy.
2: DMC News.
4: Jesteśmy już po premierze utworu Satisfy, długo wyczekiwanego wspólnego singla Calvina Harrisa i Jazzy. Utwór stanowi efekt spotkania dwóch wyrazistych, artystycznych osobowości, łącząc charakterystyczną klubową produkcję Harrisa z charyzmatycznym, pełnym emocji wokalem Jazzy, jednej z najciekawszych i najszybciej rozwijających się gwiazd współczesnej sceny muzyki dance. Premiera Satisfy wpisuje się w wyjątkowo intensywny i przełomowy okres w karierze Calvina Harrisa. Już w przyszłym miesiącu artysta powróci na Ibizę, gdzie w legendarnym klubie Ushuaia rozpocznie piąty sezon swojej rekordowej rezydentury, obejmującej w 2026 roku aż 27 występów. W lutym Harris wystąpił dla ponad 1,5 miliona osób podczas karnawału w Brazylii, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa. W najbliższych miesiącach przed artystą kolejne spektakularne wydarzenia koncertowe na całym świecie, w tym dwa stadionowe występy na Hampden Park oraz długo wyczekiwany debiut na Tomorrowland. Obecnie Calvin Harris pozostaje jednym z najczęściej słuchanych artystów na świecie.
2: DMC News.
4: Tymczasem dla pochodzącej z Dublina wokalistki, autorki tekstów Jazzy, nowy singiel Satisfy stanowi kolejny istotny krok w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej karierze. Artystka mająca na koncie multiplatynowe single w kwietniu zadebiutowała na festiwalu Coachella, potwierdzając swoją rosnącą pozycję na globalnej scenie muzycznej. Tego lata pojawi się również na najważniejszych festiwalach w Wielkiej Brytanii i w Europie, umacniając swoją obecność wśród czołowych postaci gatunku. Nowy singiel Satisfy to energetyczne połączenie klubowego brzmienia, chwytliwej melodii i nowoczesnej produkcji. Utwór, który posiada wszelkie atuty, by stać się jednym z najmocniejszych klubowych singli tego sezonu i na stałe zagościć na playlistach słuchaczy na całym świecie.
2: DMC News.
4: Wygląda na to, że Eric Prydz i Boris Brejsza po raz pierwszy w karierze zagrają wspólny set B2B. Światowa premiera odbędzie się 15 sierpnia w wyjątkowej scenerii przed Royal Palace of Brussels podczas Open Air zorganizowanego przez Hangar. Na papierze to zestawienie wydaje się wręcz przeciwieństwem i być może właśnie dlatego informacja o ich wspólnym występie zelektryzowała całą klubową scenę. Eric Prydz to mistrz progresywnego house'u i emocjonalnych, rozbudowanych narracji dźwiękowych. Brejsza z kolei od lat rozwija swój charakterystyczny styl high-tech minimal, budując wokół niego niemal osobny muzyczny wszechświat. Wydarzenie odbędzie się na placu bezpośrednio przed Pałacem Królewskim w Brukseli, jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta. Organizatorzy spodziewają się około 13 tysięcy uczestników, a sama przestrzeń już wcześniej była wykorzystywana jako spektakularna scena open air. To może być naprawdę niesamowite wydarzenie.
2: DMC News.
4: Na koniec David Guetta, który zaprezentował oficjalny remix utworu Milky Just The Way You Are, w którym wykorzystano kultowy dziś sample z Music Sounds Better With You projektu Stardust. Nowa wersja łączy nostalgiczną atmosferę wczesnych lat 2000 z nowoczesnym brzmieniem muzyki house. Remix Just The Way You Are wpisuje się w aktualną strategię Davida Guetty, który od kilku lat konsekwentnie łączy klasyczne inspiracje z nowoczesną produkcją skierowaną do szerokiej publiczności. Sam artysta zapowiada, że coraz częściej będzie korzystał ze światowych klasyków z uwagi na to, że kojarzą mu się z młodością i muzyką, która zdefiniowała dzisiejsze brzmienie elektroniki. Zatem posłuchajmy już teraz Milky David Guetta, Just The Way You Are, w remiksie oczywiście David.

No, jeśli ktoś się wybrał na przebieżkę, to muzyka idealna, prawda? Sunshine Dance Nation w muzycznym radiu. Moi drodzy, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy spacerują sobie na przykład, nie wiem, jeżdżą na rowerze, biegają, jadą autkiem. Wszystkiego dobrego wam życzymy. No i wysyłamy świeżutki numer.

Pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy kończą weekend w najlepszy możliwy sposób, przy dobrej elektronice. Premiera radiowa, spokojnie, chyba w całej Europie, Paul Kalkbrenner. Doskonały numer, który wyląduje w piątek na liście DMC. Dziękujemy, Time to Dance przed momentem, a teraz...

i to są takie melodie, które człowiek pamięta latami. Właśnie takie numery gramy dzisiaj dla was. A w ogóle tak dziękujemy, że jesteście w zasięgu muzycznego radia. No bo w niedzielę po 18 tworzymy tak jeden wielki elektroniczny parkiet. Bez względu na to, czy jedziecie, czy stolicie, czy czekacie na kogoś, bądźcie z nami. Znane sample.

słynne czerwone buciki od Davida Bowie, dawno temu, lata 80, ale tutaj powiem wam, przeróbka na najwyższym standardzie. No to teraz polecimy dalej, kolejny dobry numer, Let's Get Down. Kto pamięta, ręka w górę.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Siatkarze Aluronu z CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii znalezionego w Białymstoku znowu uciekł rodzicom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
3: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
2: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
4: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
5: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
4: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
6: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
2: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
7: No i zapraszamy na kolejne 60 minut pełne klimatu, energii, dobrych dźwięków, które od lat rozpalają parkiety, radia, głośniki i tak dalej. Będą słynne sample, ponadczasowe klubowe klasyki, wielkie przeboje, hity przyszłości, świeże produkcje, a także te, które pamiętamy z dawnych lat. Bądźcie z nami, posłuchajcie, oceńcie i dajcie znak, czy wam się podobuje. 12 po 19, Muzyczne Radio. Tutaj spotykają się emocje dawnych klubowych wspomnień z nową energią współczesnych remiksów. Jak chociażby to nagranie, posłuchajcie, czy wam się spodoba.

To jest nasza podróż po najlepszej elektronice, jaką mamy. Muzyczne radio dla fanów Schillera. To był utwór specjalny, taki dobry remix. A ja wiem, że Lunce, która nas teraz słucha, bo mam zdjęcie piękne na Facebooku, na pewno spodoba się to nagranie.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Szukamy klasyków, szukamy remiksów, a wszystko po to, żeby uprzyjemnić wam dzisiejszy wieczór. To Muzyczne radio. No, tu chyba trafiony, zatopiony. Tell me why. Supermarket.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Alicante. Dawno temu pięknie podmiksowane. Jakie, jakie, 12 minut do 20. Powiem wam, że teraz tak odsłuchałem tego numeru, też mi się podoba. No, ciekawy zestaw bardzo, bo i Backstreet, i Elvis. Tak, ten Elvis.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
3: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
2: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
4: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
2: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin lagunowych jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
2: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
6: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
2: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz. Jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu. To nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00.
0: To były wiadomości.

muszę powiedzieć, że dostaję sygnały, że wieczór najlepiej niedzielny wkręca się przy takich numerach jak właśnie Faithless, We Come One. No to było, no to było, minęło i cieszy nas to bardzo, a teraz żebyśmy mogli wspólnie pośpiewać i wspomnieć sobie słynny temat o Catch a Beat, Mr. Vain, to mamy taki numer. A je tak. 10 po 20 to Muzyczne Radio, zapraszamy na festiwal, przypominam po 22. Gramy jak traci. Mr. DJ, Mr. Vain, Mr. Catch a Beat.

0: nasz magiczny klucz do waszych dźwiękowych serduszek wieczorową porą w ramach Festiwalu Hitów. No to teraz zmienimy nieco narrację muzyczną.
1: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Potężny klasyk.

Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. Festiwal Hit.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: ktoś tylko ma ochotę zatańczyć z nami, to będzie nam miło. Dance with me wieczorową porą, w niedzielę, muzyczne radio, 12 minut do 10, a my sobie gramy dalej.
1: Festiwal hitów.
0: Gramy jak w transie. Już za rogiem.

Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.

0: reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Lubisz mocne wibracje? Klasyki? Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje trensowy świat.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. Muzyczne radio. Gramy. Gramy. Jak w transie.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.